0: wieczór w Radiu Yard.
1: Minęła 23.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
0: I po reklamie.
2: Największe hity non-stop w Radiu Jar.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Reklama.
0: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka. Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu. Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie. Będziecie? Bądźcie. Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
1: I po reklamie. Jest północ.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Reklama. Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
2: I po reklamie. Minęła pierwsza.
0: Największe hity. Non-stop. W Radiu Yard.

I say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: mama.
1: Kompleks Yard nad Zalewem w Wasilkowie zaprasza na wyjątkowe wieczorki taneczne dla nieco starszych nastolatków. 40 lat minęło. Jeśli czujesz w sercu młodość, to impreza właśnie dla Ciebie. W każdą niedzielę od godziny 16 bawimy się przy muzyce na żywo, wspominając najlepsze przeboje i tworząc nowe wspomnienia. Kompleks Yard nad Zalewem, ulica Białostocka 94, wygodny dojazd autobusem linii 100. Nie siedź w domu, przyjdź i zatańcz. Zapraszamy w każdą niedzielę od 16.
0: I po reklamie.
2: Największe hity non-stop w Radiu Ja.

0: To jest Radio Yard. Największe hity non-stop w Radio Yard.
1: Minęła druga.
0: Największe hity non-stop w Radio Yard.